0: Oj, to nie, czeka bądź, te burak do tych grzebochowych, bo bajsana?
1: Urban FM.
2: Fart.